0: وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة، المجمع المقدس، وبين الأسباب التي دفعت آباء المجمع إلى إصلاح الليتورجية. الليتورجية هي تعبير صادق عن الإلهي والإنساني ووسيلة لنقل التعليم الإلهي، وهي أيضاً حوار مع الله. المؤمنون مدعوون إلى أن يشاركوا فيها بوعي وتقوى وفعالية، وقد جاء الإصلاح نتيجة لإعادة اكتشاف ما يكون قلب الخبرة الكنسية. فأظهر الليتورجية في بهائها بكونها المصدر الأول للحياة الإلهية. لذلك من الضروري أن تكون نصوص الكتاب المقدس والصلوات متاحة لجميع المؤمنين، ولأن الليتورجية واقع حي خضعت عبر القرون للتطورات والتغيرات، رأى المجمع ضرورة مراجعة الكتب الليتورجية، ولكن من دون المساس بما هو من وضع إلهي. وتقع على الكنيسة مسؤولية أساسية هي الحفاظ على الليتورجية وتعزيزها. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Salute fedeli di lingua araba. La liturgia non è una semplice presenza esteriore, ma un incontro vivo con Dio. Partecipiamo dunque ad essa consapevolmente, pienamente e attivamente, affinché possiamo crescere nella fede. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
0: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. الليتورجية ليست مجرد حضور.
2: I greet the Arabic speaking faithful. The liturgy is not a simple external presence, but a living encounter with God. Let us therefore participate in it consciously, piously, and actively, so that we can grow in faith. May the Lord bless you all and protect you always from all evil. We hear now the greeting in Polish.
3: Przekazać waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwach we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W ostatniej katechezie poświęconej Sacrosanctum Concilium zostały wskazane racje, dla których ojcowie soborowi podjęli reformę liturgii. Przypomnieli o potrzebie świadomego, pobożnego i czynnego uczestnictwa w misterium wiary, o niezmiennych częściach liturgii z Bożego ustanowienia oraz o tych podlegających zmianom. Pragnienie ogólnej reformy nie zrodziło się nagle, lecz wyrażało się w działaniach kolejnych papieży od początku XX wieku. Soborowa reforma liturgii wpisuje się w żywą tradycję Kościoła, a jej właściwe rozumienie pozwala odrzucić nadużycia wynikające z niewłaściwej interpretacji jej zasad. Do pasterzy, biskupów i kapłanów należy strzeżenie i promowanie liturgii z zachowaniem norm, by ukazywać Kościół jeden, święty, katolicki i apostolski. Taka liturgia będzie środkiem ewangelizacji i narzędziem łaski. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki. Mi unisco spiritualmente a quanti si trovano a Częstochowa, dove oggi, a distanza di 70 anni, vengono rinnovati i voti di Jasna Guardia.